Żegnam was ojcze, żegnam was matki, gdyż matki nigdy nie znałam. Nikt mej kolebki nie przybrał w kwiat.

Jabłka, jabłka, wysypałem jabłka, jabłka, jabłka, hej, czerwone jabłka, jabłka, jabłka.

teraz chłopcy będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da. Pamiętacie chłopcy, jak ja wam wczoraj mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano.

Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka, jabłka, hej! Jabłka, hej! Ej, czerwone jabłka, jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka, jabłka, hej!

Córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Daś mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.